lubię dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do